Witam, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Anna Kaniecka, a tu Vogel Radio, Ptasie Radio i audycja ze studia Radio Fabryk Salzburg. Dziś chciałabym bardzo chętnie podzielić się z Wami informacjami na temat tego, co za chwilę w Austrii, we Wiedniu 12 lutego, a mianowicie odbędzie się bal debiutantek w Wiedniu. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę o historii, o faktach, o tradycji tego balu, bo coraz bardziej, coraz częściej przekonuję się, że mało osób wie właściwie, co to jest, po co to jest, o co chodzi z balem wiedeńskim debiutantek.

No i przechodzimy do naszej audycji o balu debiutantek. Bal debiutantek za chwilę 12 lutego w Wiedniu w Operze Wiedeńskiej. A co to za bal? Bal debiutantek to uroczysty bal, podczas którego młode kobiety po raz pierwszy oficjalnie wprowadzone są w świat wielkich bali. Słowo debiutantka pochodzi z języka francuskiego, a jakże, bo z jakiego by innego, prawda? I oznacza osobę, która debiutuje, czyli występuje po raz pierwszy publicznie w określonej roli społecznej. Dawniej taki bal oznaczał, że młoda dama jest już dorosła i może uczestniczyć w życiu towarzyskim.

Mam nadzieję, że już jesteście w karnawałowym nastroju i roztańczeni, rozśpiewani. A ja przechodzę dalej do tradycji balu debiutantek, która sięga XVIII-XIX wieku. W Austrii była ona silnie związana z dworem cesarskim Habsburgów. I największy rozwój tej tradycji nastąpił w XIX wieku za czasów Franciszka Józefa I. Wtedy to bale były sposobem na prezentację młodych dam z dobrych rodzin, nawiązanie znajomości, zawarcie nawet małżeństw i pokazanie kultury i etykiety. I gdzie taki bal, najbardziej słynny bal, gdzie się odbywał, to właśnie był. To był bal w Operze Wiedeńskiej, czyli Wiedeń, czyli opera, która powstała w 1869 roku i 180 par tańczących na parkiecie.

No i przechodzimy do Wiednia i jesteśmy na wiedeńskim balu, Wina Open Ball, tak to się nazywa i obowiązują to oczywiście suknie balowe i fraki dla mężczyzn, suknie balowe dla pań, a debiutantki nie biorą ślubu, tak jak wielu tutaj uważa, niewtajemniczonych, więc od razu wszystko dementuje. To nie są żadne śluby. Debiutantki w białych sukniach oznaczają, właściwie powinny oznaczać młode dziewczyny wchodzące w świat towarzyski, nic więcej. I tak można by było to zinterpretować. Więc kiedy ten bal się odbywa? On się odbywa właśnie zawsze, corocznie, raz w roku, ale zawsze w czwartek przed Środą Popielcową. I w balu bierze corocznie około 12 tysięcy ludzi, w tym oczywiście przedstawiciele rządu austriackiego, prezydent, premier oraz przedstawiciele świata kultury i biznesu, a także zaproszeni goście zagraniczni. Podobnie jak koncerty noworoczne, bale w operze są reklamą Wiednia i corocznie przyciągają w związku z tym około 5 tysięcy turystów z całego świata, którzy przyjeżdżają, wyobraźcie sobie, do Wiednia, aby wziąć udział w balu. Oczywiście, jeżeli im się to uda. Bale również są organizowane wszędzie indziej i w Wiedniu, i poza Wiedniem, w całej Austrii. I tak naprawdę wszyscy, cały Wiedeń tańczy. Cała Austria tańczy. Tak, jest to taki specyficzny czas, kiedy właśnie wszyscy tańczą i poruszają się w rytmie walca.

po zakończeniu których miały miejsce występy taneczne. I jak wygląda sama organizacja balu? Otóż od ostatniego przedstawienia w poniedziałek, czy też od 22 do 20:30 w czwartek, co stanowi około 70 godzin, opera jest przebudowywana na ogromną salę balową. Usuwane są wszystkie krzesła, a podłogi dzięki specjalnemu rusztowaniu zostają zrównane ze sceną i stanowią parkiet sali balowej o powierzchni 850 metrów kwadratowych. Od roku 2008 w dniu balu przed budynkiem opery wystawiany jest czerwony dywan dla gości i w sumie przy pracach technicznych bierze około 650 ludzi.

Na otwarcie balu do sali wkracza około 180 par tanecznych. Oficjalnie rozpoczęcie balu następuje z chwilą wejścia prezydenta Austrii do loży rządowej przy dźwiękach fanfar. Następnie odgrywany jest hymn narodowy Austrii, a później następuje część występów tancerzy baletowych. Dopiero po słowach Alles Walza rozpoczyna się bal dla wszystkich uczestników.

Debiutantki noszą białe, długie suknie, a na głowach mają tiary. Trzymają bukiety kwiatów, natomiast partnerzy noszą czarne fraki, białe koszule i białe rękawiczki. Na salę wchodzą debiutantki w parach, gra orkiestra, publiczność wstaje i po zaprezentowaniu wszystkich par debiutanckich prowadzący wypowiada słowa Alles Walca, co po niemiecku znaczy wszyscy do walca. I wtedy goście mogą wejść na parkiet i rozpocząć taniec.

Bal debiutantek ma bardzo ścisłe zasady. Obowiązuje tu tak zwany white tie, czyli najwyższy poziom, najwyższy stopień elegancji.

tolerancji. Nie wolno przychodzić w zwykłych ubraniach, nie wolno robić hałasów, nie wolno biegać po sali, nie wolno zachowywać się niekulturalnie. Uczy to szacunku do tradycji, do kultury osobistej oraz zasad dobrego wychowania.

Tantek to dziś symbol Wiednia, to element dziedzictwa Austrii oraz ważne wydarzenie turystyczne. Bale w Wiedniu odbywają się co roku w styczniu i w lutym. Jest ich ponad 400 w jednym sezonie, a Open Ball jest najsłynniejszym z nich. Wydarzenie transmitowane jest w telewizji i oglądane przez miliony ludzi na całym świecie.

Bal debiutantek uczy nas, że tradycje mogą przetrwać setki lat. Taniec jest częścią kultury, elegancja i dobre maniery są ważne, a historia wpływa na współczesne zwyczaje. To przykład, jak dawny zwyczaj dworski stał się nowoczesnym wydarzeniem o międzynarodowej sławie.

A teraz krótki quiz radiowy na temat balu debiutantek. Gdzie odbywa się najsłynniejszy bal debiutantek? W Paryżu, w Wiedniu czy w Rzymie? Oczywiście w Wiedniu. Pytanie drugie. Jak nazywa się budynek, w którym odbywa się ten bal? Teatr Wielki, Opera Wiedeńska Wina, Staatsoper czy Pałac Schönbrunn? Oczywiście Opera Wiedeńska. Co oznacza słowo debiutantka? Dziewczyna, która tańczy najlepiej, osoba, która bierze udział w balu po raz pierwszy, czy osoba prowadząca bal? Oczywiście osoba, która bierze udział w balu po raz pierwszy. I w jakich kolorach są suknie debiutantek? Czerwone, niebieskie czy białe? Oczywiście białe. Kolejne pytanie, jak nazywa się taniec, którego uczą się debiutantki? Tango, walc wiedeński czy hip-hop? Oczywiście walc wiedeński, którego właśnie teraz słuchacie, ma on długość 11 minut 47 sekund. I jego tytuł to Nad pięknym, modrym Dunajem, a napisał go Johann Strauss. Co oznaczają słowa ale z walca? Czas na kolację? Wszyscy do walca? Czy koniec balu? Oczywiście wszyscy do walca. W jakim wieku są zazwyczaj debiutantki? 10-12 lat, 16-23 czy powyżej 30 lat? 16-23. Jak nazywa się słynna szkoła tańca w Wiedniu, która przygotowuje debiutantki do balu? Szkoła tańca Elmayera, szkoła Chopina, szkoła Mozarta. Oczywiście szkoła tańca Elmayera, chociaż o tym nie mówiłam. Jak nazywa się największy bal w Austrii? Wiener Opelball, karnawał wiedeński czy bal cesarski? Oczywiście Wiener Opernball. I pytanie dziesiąte. Dlaczego bal debiutantek jest ważny? Bo to konkurs piękności, bo to wydarzenie sportowe, bo to symbol tradycji i kultury Austrii. I oczywiście odpowiedź ostatnia, bo jest to symbol kultury, tradycji Austrii.

I to był Marsz Radecki i wspaniały Johann Strauss, a bal debiutantek w Wiedniu to połączenie historii, tańca i kultury. To wydarzenie, które pokazuje, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji, przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Dziękuję Państwu, dziękuję Wam wszystkim, dzieciom, młodzieży za uwagę. Mówiła Anna Kaniecka ze Szkoły Polskiej w Salzburgu, a ze studia Radio Fabrik w Salzburgu, z audycji, która nazywa się Vogel Radio, Ptasie Radio, i dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną, za to, że wysłuchaliście tej audycji, i mam nadzieję, że była dla Was wystarczająco ciekawa i przyniosła Wam dużo różnych wrażeń. A muzyka, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, również podobała Wam się i jesteście w jeszcze lepszym nastroju karnawałowym, czego życzę Wam bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnej audycji ze Salzburga, w kolejnej audycji ze studia Radio Fabrik, w kolejnej audycji Vogel Radio. Życzę Wam przepięknej niedzieli i do usłyszenia następnym razem.

nastolatkach. Płaca to CV, bo tam leży limit. Kocha ich pracodawca. Pokaz obuwniczy, kolekcja na pryczy. Fanek na dziwnych live'ach. Szalej na miski w paszczach. Szalej na litry w szklankach.